0: Zbliża się w pół do siódmej.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 dzień lipca. W 1926 roku urodzony w Rypinie Faustin Virkus został przez mieszkańców wyspy Gonawę koronowany jako Faustin II. Skutecznie i sprawnie administrował wyspą, która w tym czasie należała do najlepiej zarządzanych obszarów Haiti. W 2014 roku generał brygady Wiesław Grudziński został odznaczony Wojskowym Krzyżem Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść wojskom lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1. Berlińskim Batalionie Saperów imienia podporucznika Antoniego Laskowskiego w Pułtusku na stanowisku dowódcy plutonu pontonowego.
3: Pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i samozadowolenia.
2: W 2017 roku Piotr Zajączkowski objął ponownie funkcję trenera trzecioligowej Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, zastępując na tym stanowisku Sławomira Majaka. Po rundzie jesiennej jego podopieczni uplasowali się na 7. miejscu w tabeli. Następnie, mimo bardzo trudnej sytuacji, bo w przerwie zimowej wycofał się jego główny sponsor, czego konsekwencją było odejście wielu doświadczonych i kluczowych zawodników, Piotrowi Zajączkowskiemu, który postawił na młodzież, udało się utrzymać klub w trzeciej lidze, jednak ostatecznie Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej nie przyznał Drwęcy licencji na grę w trzeciej lidze, powodując jej spadek do czwartej ligi.
4: W drugiej odsłonie troszeczkę granie nam się złamało, ale i tak było to dobre spotkanie.
2: W 2019 roku kapitan Ryszard Białous został odznaczony Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP. Adiutant 8. Batalionu Saperów 8. Dywizji Piechoty w Modlinie, instruktor harcerski Szarych Szeregów, oficer Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, dowódca harcerskiego Batalionu Zośka.
5: Warszawę znam z wielkiej ilości różnych publikacji, którym się interesuję. Urodziłem się tutaj, walczyłem w 1939 roku, w powstaniu, studiowałem.
2: Urodzili się w 1896 roku w Zawidzu Kościelnym w powiecie sierpeckim Wincenty Krajewski, rzeźbiarz ludowy, laureat Nagrody Kolberga. Największy zbiór jego rzeźb posiada Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W 1948 roku Jan Chrapek, biskup pomocniczy toruński w latach 1994-1999, biskup diecezjalny radomski od 1999 do 2001 roku, apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
6: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie walczyć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 1960 roku Leszek Surawski, generał Wojska Polskiego, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, honorowy obywatel miasta Mława.
7: Będziemy posiadali nową zdolność, której do tej pory nie było, a która będzie kompatybilna z tymi zdolnościami Stanów Zjednoczonych, które oni już posiadają.
2: Zmarli w 1963 roku Mieczysław Kordzik, urodzony w Ciechanowie major intendent Wojska Polskiego. W 1978 roku Urszula Rzyczkowska, urodzona w Sońsku w powiecie ciechanowskim, akordeonistka. Kompozytorka piosenek, między innymi Cała Sala Śpiewa.
8: Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami.
2: W 2019 roku profesor Jerzy Majkowski, urodzony w Bogatem w gminie Przasnysz, działacz konspiracji w czasie II wojny światowej, uczestnik Powstania Warszawskiego oraz powojenny działacz kombatancki.
9: Jak wybuchło powstanie, to ja w tym dniu byłem z kolegami za Warszawą.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Radni zdecydowali. Kolejny program wsparcia przyjęty. Sprawdzimy, jakie są szanse na powstanie Europejskiej Agencji Kosmicznej na terenie Mazowsza. A na koniec zaprosimy na wakacyjną zabawę, czyli na Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rusza samorządowy program wsparcia lokalnej energetyki Mazowsze dla społeczności energetycznych 2026. Do gmin trafią środki na utworzenie lokalnych, zrównoważonych systemów energetycznych. Korzyści dla mieszkańców to m.in. niższe ceny energii i większa niezależność energetyczna w niepewnych czasach. O szczegółach programu mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł. No a drugi program wsparcia dla gospodarki w obiegu zamkniętym to jest wyzwanie tego, aby jak najmniej marnować surowców.
2: Program cieszy się dużym zainteresowaniem, dodaje radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
4: Mazowsze dla społeczności energetycznych to budowanie strategii czy też niezależności energetycznej poszczególnych gmin i przeznaczałem pieniądze większe niż rok temu. To jest nowy projekt, trwa dopiero drugi rok, natomiast jest duże zainteresowanie samorządów.
2: Budżet programu to blisko 6,5 miliona złotych, które trafią do ponad 50 lokalnych samorządów w województwie mazowieckim.
1: Co w naszym regionie?
2: Mazowsze może podbić kosmos. Rozpoczęły się starania, aby Europejska Agencja Kosmiczna została zbudowana na terenie metropolii warszawskiej. Wspólną deklarację poparcia podpisali przedstawiciele miasta Warszawa, samorządu województwa mazowieckiego, instytucji naukowych oraz sektora kosmicznego. Nowa jednostka miałaby skupić europejskie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego i zarządzania kryzysowego, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: W związku z tym centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim z którymi, od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy.
2: Taka placówka przyniesie wiele korzyści dla całego regionu, dodaje marszałek Adam Struzik.
3: Wobec tych czasów, w których żyjemy, no to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
2: Centrum Technologiczne ESA będzie obsługiwało 22 państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej i zatrudniało ekspertów z całej Europy, a Warszawa posiada doświadczenie w przyjmowaniu międzynarodowych instytucji i zespołów eksperckich.
1: Warto wiedzieć.
2: Narastający problem suszy na Mazowszu wymaga zdecydowanych i systemowych działań. Samorząd województwa mazowieckiego od lat konsekwentnie wspiera gminy w przeciwdziałaniu skutkom niedoboru wody. Lokalne wspólnoty inwestują w retencję, infrastrukturę wodną oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
6: Generalnie my staramy się jako Samorząd Województwa Mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą.
2: Przykładem takich działań jest gmina Rzekuń. Tu w 2025 roku oddano do użytku nową stację uzdatniania wody, zaznacza wójt gminy Bartosz Podolak.
7: Wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy, to będzie czwarty SUW.
2: Największe środki na duże inwestycje wodne i retencyjne gminy mogą uzyskać z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
1: Z myślą o uczniach.
2: Zakończyła się piąta edycja konkursu Ekocyrkularni, którego celem jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy pokazać dzieciom, że segregacja śmieci jest korzystna nie tylko dla środowiska, ale też finansowo, mówi Marcin Podgórski.
8: Ten konkurs jest wyjątkowy, dlatego że ten konkurs łączy ze sobą kwestie z jednej strony wiedzy o środowisku, ale także przede wszystkim o gospodarce. O naszej gospodarce, o środkach finansowych, o tym jak żyć, jak konsumować, żeby oszczędnie gospodarować zasobami środowiska, ale także oszczędzać pieniądze.
2: Ważne, aby od najmłodszych lat pokazywać dobre przykłady, podkreśla dyrektorka przedszkola nr 420 w Warszawie Jolanta Kuźmińska.
9: W naszym przedszkolu realizacja projektu ekocyrkularni była czterolatka. Tak naprawdę my dorośli dajemy przykład. Dzieci z tego korzystają, uczą się przy okazji naszych działań, naszych wymyślonych wydarzeń, w których dzieci brały udział.
2: W konkursie wzięło udział 78 placówek z całego Mazowsza. Mogły one zgłaszać jednorazowe wydarzenie, lekcje, warsztat, konkurs, imprezę szkolną czy dzień otwarty na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Ostatecznie wyłoniono 9 laureatów. Szczegóły dostępne na mazowia.pl.
1: Gdzie na weekend?
2: To jest okazja do poznania niezwykłego Mazowsza. Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem moc atrakcji znajdziemy w sobotę w Nieporęcie. O wydarzeniu mówi nam zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
10: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. 18 lipca zapraszamy na Mazopiknik do Nieporętu. Gwiazdą wieczoru będzie Bednarek.
2: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 18 lipca, w porcie Nieporęt przy ulicy Wojska Polskiego 3.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
11: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizacje. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
12: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
13: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smutgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
14: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
15: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
16: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zwroty w sprawie Wołynia. Ustępstwa deklaruje prezydent Ukrainy. Francja i Anglia. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach. Gwałtowne burze nad Polską. Straż pożarna miała dużo pracy. Michał Pierzchała, dzień dobry. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzję Wołodymira Zełenskiego. To najnowszy komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Według badaczy zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Przed nami ostatnie dwa mecze piłkarskiego mundialu. Dzisiaj spotkanie o trzecie miejsce, czyli tak zwany finał pocieszenia. Tyle, że dla Francji i Anglii trzecie miejsce to żadne pocieszenie. Jak to możliwe, tłumaczy Michał Waszkiewicz.
3: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
2: Na jutro finał Hiszpania-Argentyna. Gwałtowne burze nad Polską, ulewy i silny wiatr przechodziły w nocy z zachodu na wschód. Strażacy usuwali połamane gałęzie. Musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Dziś także ma być niebezpiecznie. Ostrzeżenia wydane przez synoptyków obowiązują dla całej wschodniej połowy kraju, a także dla województwa opolskiego i dla części Wielkopolski. Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu o tanie posiłki dla studentów. Jak przekonują rektorzy, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów. Rząd odpowiada, że prace trwają, resort nauki zamówił na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu program, którego celem jest opracowanie kompleksowego i opłacalnego finansowo modelu prowadzenia uczelnianej stołówki. Ma on stanowić gotowy wzorzec dla podmiotów decydujących się na uruchomienie takich miejsc. Poza tym Uniwersytet Jagielloński realizuje zlecone badanie dotyczące akademickiej gastronomii społecznej.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 9.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Większość Polski z burzami. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Cena diesla może zbliżyć się do 8 zł za litr. Dar młodzieży kończy amerykańską misję i wyrusza w rejs powrotny do Europy. Michał Pierzchała. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższego, pierwszego stopnia. Wyższy, drugi stopień obowiązuje na południu Podkarpacia. Intensywne deszcze i burze przechodziły przez Polskę także w nocy i wczoraj. Z raportem teraz Grzegorz Kozioł.
9: W województwie lubuskim najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski, podobnie zresztą jak 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce. Na terenie województwa dolnośląskiego strażacy mieli najwięcej roboty w powiatach polkowickim, trzebnickim i oleśnickim. Usuwali tam powalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie Nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
8: Amerykanie zakończyli 7. z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie i przygotowuje się do wyjścia w morze w kierunku Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Powrót Daru Młodzieży do macierzystego portu w Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Obecna wyprawa do USA może być jednym z ostatnich dalekomorskich rejsów 45-letniej fregaty. Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca szkolnego, który ma zastąpić wysłużoną jednostkę.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Czas na wielkie świętowanie w Poniatowie. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca Poniatowo zaprasza na najgłośniejszą zabawę odpustową w regionie. Na scenie wystąpią Justyna Lubas, Folk Show, zespół Milano oraz Znajomy Band. Czeka Was świetna zabawa i muzyka na żywo. Startujemy o 20. Zgarnij znajomych, wpadaj i przeżyj imprezę roku.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 dzień lipca. W 1926 roku urodzony w Rypinie Faustin Virkus został przez mieszkańców wyspy Gonawę koronowany jako Faustin II. Skutecznie i sprawnie administrował wyspą, która w tym czasie należała do najlepiej zarządzanych obszarów Haiti. W 2014 roku generał brygady Wiesław Grudziński został odznaczony Wojskowym Krzyżem Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść wojskom lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1. Berlińskim Batalionie Saperów imienia podporucznika Antoniego Laskowskiego w Pułtusku na stanowisku dowódcy plutonu pontonowego.
3: Pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i samozadowolenia.
2: W 2017 roku Piotr Zajączkowski objął ponownie funkcję trenera trzecioligowej Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, zastępując na tym stanowisku Sławomira Majaka. Po rundzie jesiennej jego podopieczni uplasowali się na 7. miejscu w tabeli. Następnie, mimo bardzo trudnej sytuacji, bo w przerwie zimowej wycofał się jego główny sponsor, czego konsekwencją było odejście wielu doświadczonych i kluczowych zawodników, Piotrowi Zajączkowskiemu, który postawił na młodzież, udało się utrzymać klub w trzeciej lidze, jednak ostatecznie Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej nie przyznał Drwęcy licencji na grę w trzeciej lidze, powodując jej spadek do czwartej ligi.
4: W drugiej odsłonie troszeczkę granie nam się złamało, ale i tak było to dobre spotkanie.
2: W 2019 roku kapitan Ryszard Białous został odznaczony Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP. Adiutant 8. Batalionu Saperów 8. Dywizji Piechoty w Modlinie, instruktor harcerski Szarych Szeregów, oficer Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, dowódca harcerskiego Batalionu Zośka.
5: Warszawę znam z wielkiej ilości różnych publikacji, którymi się interesuję. Urodziłem się tutaj, walczyłem w 1939 roku w Powstaniu, studiowałem.
2: Urodzili się w 1896 roku w Zawidzu Kościelnym w powiecie sierpeckim Wincenty Krajewski, rzeźbiarz ludowy, laureat Nagrody Kolberga. Największy zbiór jego rzeźb posiada Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W 1948 roku Jan Chrapek, biskup pomocniczy toruński w latach 1994-1999, biskup diecezjalny radomski od 1999 do 2001 roku, apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
6: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 1960 roku Leszek Surawski, generał Wojska Polskiego, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, honorowy obywatel miasta Mława.
7: Będziemy posiadali nową zdolność, której do tej pory nie było, a która będzie kompatybilna z tymi zdolnościami Stanów Zjednoczonych, które oni już posiadają.
2: Zmarli w 1963 roku Mieczysław Kordzik, urodzony w Ciechanowie major, intendent Wojska Polskiego. W 1978 roku Urszula Rzyczkowska, urodzona w Sońsku w powiecie ciechanowskim, akordeonistka. Kompozytorka piosenek, między innymi Cała sala śpiewa.
8: Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami.
2: W 2019 roku profesor Jerzy Majkowski, urodzony w Bogatem w gminie Przasnysz, działacz konspiracji w czasie II wojny światowej, uczestnik Powstania Warszawskiego oraz powojenny działacz kombatancki.
9: Jak wybuchło powstanie, to ja w tym dniu byłem z kolegami za Warszawą.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, Twoje źródło ciepła.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C. Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
8: Amici europei, questa è musica per voi, è una musica che non deve chiamare, chiamare, balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una casetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna, ci può.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burza z gradem, alert RCB na telefonach turystów i mieszkańców Podkarpacia. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Pod Grunwaldem znowu bitwa, wynik najpewniej nie będzie zaskoczeniem. Michał Pieszkała. Znów burzowa pogoda i coraz więcej ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizuje prognozy. Alertami objętych jest obecnie 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego synoptycy ogłosili alert drugiego stopnia. Mieszkańcy i turyści otrzymali ostrzeżenia SMS-em. W tej części kraju wraz z deszczem i burzą może pojawić się grad. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie. Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada jej dowódca Robert Dusza.
3: Najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
2: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat. Początek dzisiejszej bitwy o godzinie 15, a więc jest jeszcze sporo czasu, aby z wielu zakątków Polski pod Grunwald dojechać.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.

0: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Beklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Zacięta rozgrywka golfowa. Posłuchajcie, ilu uderzeń potrzebowali zawodnicy, aby zakończyć rundę. Michał Pierzchała. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Warchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane. Wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczone powietrze w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
3: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
4: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
2: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Posłowie podjęli dobrą decyzję, komentował premier Donald Tusk.
5: Pani mecenas jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne, etyczne.
2: Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram byli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Wyrównany rekord w golfie. Chodzi o liczbę uderzeń w jednej rundzie. Podczas wczorajszej rywalizacji w turnieju British Open dwóch golfistów potrzebowało aż 62 uderzeń, aby piłka dotarła do dołka.

0: Trama. Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Czas na wielkie świętowanie w Poniatowie. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca Poniatowo zaprasza na najgłośniejszą zabawę odpustową w regionie. Na scenie wystąpią Justyna Lubas, Folk Show, zespół Milano oraz Znajomy Band. Czeka Was świetna zabawa i muzyka na żywo. Startujemy o 20. Zgarnij znajomych, wpadaj i przeżyj imprezę roku.
2: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.
5: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
0: Reklama.
6: Zbliża się południe.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Kilka dni może potrwać naprawa torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Sobota niespokojna w pogodzie, do końca dnia możliwe burze, czasem z gradem. Wyjątkowy finał na piłkarskim mundialu, przerwa w meczu dwukrotnie dłuższa, bo będzie w tym czasie koncert. Michał Pierzchała. Służby nadal pracują w miejscu wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce w pobliżu Wierchomli. Prace trwały całą noc. Wtedy specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej podniósł na tory dwa wagony. Kilkanaście wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
9: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
8: Później ruszy naprawa torowiska po ważnie uszkodzonego w dwóch miejscach i dopiero wtedy kolejarze przystąpią do wyciągania wagonów, które znajdują się w nurcie rzeki Poprad. Bez odbudowy torowiska nie będzie to możliwe. Cała operacja może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. O zagrożeniu informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najnowsze informacje zebrał Grzegorz Kozioł.
10: Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru nawet do 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części województwa podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Alerty obowiązują do wieczora.
8: Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje piłkarską centralę za długość przerwy w jutrzejszym finale piłkarskich mistrzostw i pyta, dokąd zmierzasz FIFA. Przerwa w meczu Hiszpania-Argentyna będzie trwała 30 zamiast 15 minut. W tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny i wielu innych wykonawców. Obecny szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów, którzy obejrzą spektakl, w którym wystąpią również postacie z programów telewizyjnych dla dzieci Muppet Show i ulicy Sezamkowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay, Chris Martin i jego zespół wystąpi z renomowanym chórem z nowojorskiej szkoły publicznej.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
8: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Wielkie świętowanie w Poniatowie. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca Poniatowo zaprasza na najgłośniejszą zabawę odpustową w regionie. Na scenie wystąpią Justyna Lubas, Folk Show, zespół Milano oraz Znajomy Band. Czeka Was świetna zabawa i muzyka na żywo. Startujemy o 20. Zgarnij znajomych, wpadaj i przeżyj imprezę roku.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Drożeją paliwa, cena diesla może zbliżyć się do 8 zł. Kilka kąpielisk wyłączonych z użytkowania, bo zakwitły niebezpieczne glony. Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Michał Pierzchała. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. We wszystkich nadmorskich kąpieliskach, o ile oczywiście pogoda pozwoli, można się kąpać, tak wynika z najnowszej mapy Sanepid, ale w głębi kraju są miejsca z zakazami. W województwie opolskim z powodu zakwitu glonów z użytkowania wyłączono kąpielisko w Kluczborku i popularne także wśród turystów kąpielisko na jeziorze Nyskim. Późnym wieczorem o 23:00 w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To będzie mecz drużyn, które na mundialu liczyły na więcej, ale pozostanie im walka o brązowy medal. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Więcej o dzisiejszym spotkaniu powie Błażej Kulesza.
3: Nastroje w obu zespołach są nie najlepsze. Dla trenera Francuzów Didiera Deschampsa to będzie ostatni pojedynek w roli selekcjonera.
4: Musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie, jak zawodnicy przeżyli te porażki. To dotyczy Deschampsa, a do Tuchela tutaj też jest dużo pretensji. Też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner.
3: Jak mówi były nasz reprezentant i były drugi trener naszej kadry, Dariusz Dziekanowski, kluczowa w tym wypadku jest motywacja.
4: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać się o to trzecie miejsce. Tylko aż trzecie miejsce.
3: O ile dla Francuzów to i tak będzie najgorszy wynik na mundialu od 8 lat, bo zdobywali złoto i srebro na ostatnich dwóch mistrzostwach, to dla Anglików brązowy medal byłby najlepszym wynikiem od 60 lat.
2: Ten mecz dziś wieczorem, a jutro w finale Hiszpania zagra z Argentyną.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 14.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Nowe ustalenia w sprawie wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce. Tysiące uderzeń piorunów w Szwajcarii przez kraj przechodzą gwałtowne burze. Na koniec mundial i żegnający się z reprezentacją selekcjoner Francji. Michał Pierzchała, maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazała Julia Sołtysiak z PKP Cargo. Jak informowaliśmy, wczoraj w okolicy Wierchomli w Małopolsce doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. Obecnie trwa naprawa torowiska i dopiero potem będzie możliwe wydobycie wagonów z rzeki. Planując wyjazdy, weźcie to pod uwagę. Drogowcy w poniedziałek wyłączą z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej S1 w województwie śląskim między węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia, będą wytyczone objazdy. 97 owiec, ponad połowa stada zginęło od uderzenia pioruna w Alpach Szwajcarskich. Stało się to na łące położonej na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, aby chronić je przed atakami wilków. Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, które zakończyły długą falę upałów. Tamtejsza służba meteorologiczna zarejestrowała w czwartek 26 tysięcy uderzeń piorunów. Reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się dzisiaj w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich zespołów były jednak większe. Ekipa trójkolorowych po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.
9: Nie jest to mecz oczekiwany przez nas, ale jest. Stawką jest trzecie miejsce. Mam obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostateczny cel, który jest być może mniej ważny, ale powtarzam, jesteśmy tu, Anglicy nie chcą w to grać, my też nie, ale taki jest harmonogram i jest cel.
8: Deschamps prowadził francuski zespół przez 14 lat, sięgnął z nim po tytuł Mistrza Świata w 2018 roku, a 4 lata później był bliski powtórzenia tego sukcesu, ale ostatecznie trójkolorowi przegrali po rzutach karnych z Argentyną. Dzisiaj mecz Francja-Anglia, początek o 23 polskiego czasu.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Ma być nowe pytanie. Prezydent wraca do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Amerykanie atakują Iran na stacjach, także w Polsce coraz drożej. Na polach Grunwaldu ulewa, ale najpewniej nie przeszkodzi i historia się nie zmieni. Zaczyna się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Michał Pierzchała. Będzie kolejne podejście Karola Nawrockiego do referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Jak zapowiedział dziś szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, wniosek o zarządzenie plebiscytu zostanie wysłany w nadchodzącym tygodniu. Z pierwszym wnioskiem prezydent wyszedł w maju. Nawrocki postulował, aby pytaniem było, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Większość senatorów odrzuciła ten pomysł, tłumacząc tezą w pytaniu. I teraz, jak dodał Szefernaker, ma być inaczej. Pytanie w nowej wersji nie zostało na razie ujawnione. To jeszcze o polityce, ale tym razem węgierskiej. Tamtejszy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Madziar oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Amerykanie siódmą z rzędu noc bombardowali Iran. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Ulewa pod Grunwaldem. Zobaczymy więcej, czy przeszkodzi w jakiś sposób w rozpoczęciu inscenizacji bitwy z 1410 roku. Właśnie teraz powinna się zaczynać. Założenia taktyczne?
2: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać Krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił.
1: Opowiada dowódca chorągwi mazowieckiej księcia Janusza Robert Dusza. W inscenizacji bierze udział 1500 uczestników. Zanim zaczęła się ulewa, publiczność obejrzała pokaz sprzętu wojskowego, a także odegraną przez rekonstruktorów historyczną scenę wręczenia przez krzyżackich heroldów dwóch nagich mieczy królowi Władysławowi Jagielle.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zwroty w sprawie Wołynia. Prezydent Ukrainy deklaruje ustępstwa. Urwis na morzu. Urządzenie o takiej nazwie ma pomagać ratownikom. A na koniec zaproszę na rosół. Michał Pierzchała. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej, a także ma być więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Przejezdna jest już droga krajowa nr 10 w miejscowości Nowa Góra na Mazowszu, gdzie przed południem dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Do szpitala trafiły 4 osoby podróżujące autem, w tym 2 dzieci. Po wypadku na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch na krajowej 10 przez 4 godziny odbywał się wahadłowo. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
3: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
4: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
3: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
5: Może błyskawicznie dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
3: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
2: Na koniec zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. Rusza projekt o tradycji rosołu w Polsce. Muzeum w warszawskim Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jak mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny, rosół to nie tylko zupa, a symbol.
6: Naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. To bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
2: Projekt ma przypominać, że w bulionie kryje się coś znacznie więcej niż tylko smak.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 dzień lipca. W 1926 roku urodzony w Rypinie Faustin Virkus został przez mieszkańców wyspy Gonawę koronowany jako Faustin II. Skutecznie i sprawnie administrował wyspą, która w tym czasie należała do najlepiej zarządzanych obszarów Haiti. W 2014 roku generał brygady Wiesław Grudziński został odznaczony Wojskowym Krzyżem Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść wojskom lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1. Berlińskim Batalionie Saperów imienia podporucznika Antoniego Laskowskiego w Pułtusku na stanowisku dowódcy plutonu pontonowego.
3: Pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i samozadowolenia.
2: W 2017 roku Piotr Zajączkowski objął ponownie funkcję trenera trzecioligowej Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, zastępując na tym stanowisku Sławomira Majaka. Po rundzie jesiennej jego podopieczni uplasowali się na 7. miejscu w tabeli. Następnie, mimo bardzo trudnej sytuacji, bo w przerwie zimowej wycofał się jego główny sponsor, czego konsekwencją było odejście wielu doświadczonych i kluczowych zawodników, Piotrowi Zajączkowskiemu, który postawił na młodzież, udało się utrzymać klub w trzeciej lidze, jednak ostatecznie Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej nie przyznał Drwęcy licencji na grę w trzeciej lidze, powodując jej spadek do czwartej ligi.
4: W drugiej odsłonie troszeczkę granie nam się złamało, ale i tak było to dobre spotkanie.
2: W 2019 roku kapitan Ryszard Białous został odznaczony Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP. Adiutant 8. Batalionu Saperów 8. Dywizji Piechoty w Modlinie, instruktor harcerski Szarych Szeregów, oficer Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, dowódca harcerskiego Batalionu Zośka.
5: Warszawę znam z wielkiej ilości różnych publikacji, którym się interesuję. Urodziłem się tutaj, walczyłem w 1939 roku, w Powstaniu, studiowałem.
2: Urodzili się w 1896 roku w Zawidzu Kościelnym w powiecie sierpeckim Wincenty Krajewski, rzeźbiarz ludowy, laureat Nagrody Kolberga. Największy zbiór jego rzeźb posiada Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W 1948 roku Jan Chrapek, biskup pomocniczy toruński w latach 1994-1999, biskup diecezjalny radomski od 1999 do 2001 roku, apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
6: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 1960 roku Leszek Surawski, generał Wojska Polskiego, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, honorowy obywatel miasta Mława.
7: Będziemy posiadali nową zdolność, której do tej pory nie było, a która będzie kompatybilna z tymi zdolnościami Stanów Zjednoczonych, które oni już posiadają.
2: Zmarli w 1963 roku Mieczysław Kordzik, urodzony w Ciechanowie major intendent Wojska Polskiego. W 1978 roku Urszula Rzyczkowska, urodzona w Sońsku w powiecie ciechanowskim, akordeonistka. Kompozytorka piosenek, między innymi Cała Sala Śpiewa.
8: Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami.
2: W 2019 roku profesor Jerzy Majkowski, urodzony w Bogatem w gminie Przasnysz, działacz konspiracji w czasie II wojny światowej, uczestnik Powstania Warszawskiego oraz powojenny działacz kombatancki.
9: Jak wybuchło powstanie, to ja w tym dniu byłem z kolegami za Warszawą.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pepsi 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 18 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą? Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9. Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zatrzymani pseudokibice za napad na przypadkowe osoby na autostradzie. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pierzchała. Trzech pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii. Do zdarzenia doszło w zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Mężczyźni zniszczyli ich samochód, dotkliwie pobili obcokrajowców i okradli ich. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
3: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani.
2: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami, prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Reklama.
8: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Warsztat stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
0: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest zapowiedź kolejnego wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Osoby z niepełnosprawnościami przeszły w marszu ulicami Warszawy. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Dziś zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Michał Pierzchała. Będzie kolejna próba. W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Informacje w tej sprawie przekazał dzisiaj szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, a więcej szczegółów zebrał Grzegorz Kozieł.
3: Prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy, tłumaczył Szefernaker. Przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w europejskim systemie handlu emisjami. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony przez większość sejmową. Szef gabinetu prezydenta odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie ETS. Jego zdaniem rozwiązania te nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej. Przypomnę, że Bruksela chce, by państwa przeznaczały połowę zysków z aukcji na zielone inwestycje. Zmiany miałyby również objąć darmowe uprawnienia dla przemysłu oraz fundusze solidarnościowe, na czym Polsce zależało.
2: Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy, zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, mówili uczestnicy marszu.
4: Jestem to dlatego, żeby pokazać, że osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do niezależnego życia, jak każde inne. Ważna jest wrażliwość społeczna i myślę, że takie wydarzenia jak te będą tą wrażliwość budować.
2: To była pierwsza edycja tego wydarzenia. To Warszawa, z kolei w Szczecinie dzisiaj Marsz Równości, w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże. Widzowie obejrzeli też sceny znane z kronik Jana Długosza, wręczenie królowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie przez Polaków chorągwi z Białym Orłem, czy śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Zarządzasz instytucją kultury, jej filią, działem, świetlicą. Jesteś liderką lub liderem skutecznym, refleksyjnym, podejmującym wyzwania? Tworzysz dobre warunki pracy i rozwoju? Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury. Zgłoś się do 31 sierpnia. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Więcej informacji na mazowieckieobserwatorium.pl/mmk.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Czas na wielkie świętowanie w Poniatowie. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca Poniatowo zaprasza na najgłośniejszą zabawę odpustową w regionie. Na scenie wystąpią Justyna Lubas, Folk Show, Zespół Milano oraz Znajomy Band. Czeka Was świetna zabawa i muzyka na żywo. Startujemy o 20. Zgarnij znajomych, wpadaj i przeżyj imprezę roku.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 19.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Pana prawa torów w Małopolsce. Ruch pociągów wciąż z utrudnieniami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą. Niebawem mecz o brąz. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Michał Pierzchała, zapraszam na szczegóły. Kolejarze rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska po wczorajszym wykolejeniu pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Nadal nie wydobyto wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torów. Na miejscu pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia i przygotuje raport dotyczący jego przyczyn. PKP podało dziś, że maszynista pociągu był trzeźwy. Cały czas są utrudnienia w ruchu kolejowym na odcinku Nowy Sącz, Krynica, Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą. Przed nami o 23:00 polskiego czasu mecz o brąz, w którym Francja zmierzy się z Anglią. W Stanach będzie wtedy późne popołudnie i na przykład w Nowym Jorku oferta dla kibiców jest bogata. Lokale gastronomiczne, restauracje i puby wystawiły szyldy, które zapraszają na wspólne oglądanie. Są też strefy kibica, między innymi obok słynnego mostu bruklińskiego i w Central Parku. Jak zdradza nam Paweł Zalewski, Polak mieszkający w Nowym Jorku, można poczuć tutaj niesamowite emocje.
8: Naprawdę można poczuć rewelacyjną atmosferę. Tu jest bardzo dużo Latynosów, to oni mają piłkę we krwi. Kibicowanie z nimi, imprezowanie z nimi, to jest w ogóle to, no, jedna wielka fiesta.
7: No mecz, przypominam, za 4 godziny. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać, gdzie zgłaszać jego występowanie i jak postępować po kontakcie z rośliną, która osiąga nawet kilka metrów w wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
9: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
7: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem. W przypadku zauważenia rośliny zdecydowanie lepiej nie próbować usuwać jej samodzielnie. Nie zmieni się jakoś istotnie pogoda jutro. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Tak jak dzisiaj, miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Będzie odrobinę chłodniej, od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i 28 na Podkarpaciu, a w poniedziałek o kilka stopni mniej.
10: Radio 7. My station. W regionie numer 1. Number 1.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.